0: po polsku.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: jesteśmy.
1: Za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z kramkową perkusją.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Sytuacja na kolei wraca do normy po potężnych upałach. Ziobro i Romanowski już bez statusu uchodźcy. Miriam Lipińska. Prokuratura zajmie się sprawą nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego. Według portalu Zero miał tam kwitnąć pogrzebowy biznes, a koordynator prosektorium miał faworyzować firmę swojej wspólniczki. Prokuratura nie miała dotąd takich informacji, dlatego prosi o pomoc świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
1: Informacje przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Po potężnych zakłóceniach wywołanych falą upałów sytuacja na kolei wraca do normy. Temperatury spadły, pociągi znów zaczęły jeździć zgodnie z rozkładem, ale służby nadal są w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
3: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
1: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie w części pociągów jechali w upale, bo nie działała klimatyzacja. A przez najbliższe dni, jak zapewniają kolejarze, sytuacja ma już całkowicie wrócić do normy. A po dniach rekordowych upałów w końcu przyszło ochłodzenie. Ostatnie krótkie, intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Marcin Starzec.
4: Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Taki komunikat wysłała m.in. gmina Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian, który w ogrodzie używa tylko deszczówki.
5: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery. Jakież no, mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
4: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski pod koniec przyszłego tygodnia.
1: Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, powiedział szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do informacji o cofnięciu statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. O decyzji węgierskich władz wobec polityków PiS poinformował szef MSZ-u Radosław Sikorski. Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. To właśnie w Stanach Zjednoczonych przebywa obecnie Zbigniew Ziobro. W środę sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. I na koniec jeszcze sport. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, a Kamil Majchrzak już zakończył grę w turnieju. Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w pięciu setach z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Dzisiaj w południe Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie z Amerykaninem Tomem Polem, a jutro Iga Świątek z Filipinką Aleksandrą Ilą.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, na północy, północnym wschodzie i południowym wschodzie może przelotnie padać. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Uwaga, w Czasowicze nad morzem będzie bardzo mocno wiać, porywy nawet do 90 km na godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jest parę minut po godzinie 6:00. My przeglądamy sobie już najnowsze wiadomości i oficjalnie meldujemy się w głośnikach. Piąteczek w kalendarzu, więc wakacyjny weekend jest już właściwie odpalony.
9: I to jest najlepszy komunikat dnia. Nic więcej nie trzeba dodawać, od razu uderzamy z dobrą energią.
8: Bartek Skrajnowski.
9: Patryk Jaramierski.
8: Cześć, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

0: Przeglądamy sobie dzisiejsze kartki z kalendarza, a na liście solenizantów meldują się m.in. Tomasz, Jacek i Antol, więc od razu ślemy głośne pozdrowienia.
1: Dorzućmy do tego Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych, Dzień Cioci i Wujka oraz Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili.
0: O, z tym chili to akurat idealnie dopasowanie, bo numery w głośnikach będą dzisiaj wyjątkowo pikantne.
1: I to się szanuje.
2: Polsku. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi i

0: No to słuchajcie, wiedza o bezpieczeństwie w sytuacjach kryzysowych no, musi być dostępna dla każdego, bez żadnego wyjątku, dlatego MSWiA we współpracy z MON i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa wypuściło właśnie taki specjalny poradnik w polskim języku migowym.
1: To 21 filmów na kanale YouTube Resortu, które tłumaczą m.in. jak reagować w razie pożaru czy klęsk żywiołowych.
0: Dowiecie się z nich też, jak spakować plecak ewakuacyjny na pierwsze 72 godziny, no czyli absolutną podstawę, o której często zapominamy.
1: Bardzo ważna inicjatywa, która niweluje bariery komunikacyjne i realnie zwiększa nasze wspólne bezpieczeństwo.
0: No sprawdźcie to koniecznie, a my już teraz wracamy do Was z porcją najlepszej muzyki.
2: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upały w odwrocie, ale nie powiedziały ostatniego słowa. Węgry cofnęły Ziobrze i Romanowskiemu status uchodźcy. To ma być próba pojednania. Szef ukraińskiego MSZ-u dziś z wizytą w Warszawie. Miriam Lipińska. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski. Jak wynika z prognoz, w najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend ma być dużo cieplej, mówi Anna Gryczman z IMGW.
2: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Modele sugerują, że gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom, gdzie znów wrócimy do cyrkulacji takiej bardziej południowej z napływem tej zwrotnikowej masy powietrza.
1: Od połowy lipca najcieplej ma być w Polsce. Południowej i centralnej. Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Węgry odebrały go byłym ministrom, a także żonie Zbigniewa Ziobry. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
3: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra, prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
1: Wniosek o ekstradycję będzie rozpatrywał amerykański sąd, bo to za oceanem jest obecnie Zbigniew Ziobro. Jest kolejne weto prezydenta. Tym razem Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, a zwiększa tylko biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Minister Radosław Sikorski spotka się dziś w Warszawie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrzejem Sybichą. Rozmowa ma dotyczyć m.in. kryzysu na linii Warszawa-Kijów po decyzji ukraińskiego prezydenta o gloryfikowaniu żołnierzy UPA, odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
4: Trzeba się z tą prawdą historyczną rozliczyć i jeżeli przyjeżdża minister do Polski, to mam nadzieję, że z jakąś konkretną propozycją rozwiązania tego problemu.
1: Mówi Paweł Bliźniuk z KO. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. To nie przekonuje jednak wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
5: Nie ma powodu, dla którego państwo polskie miało się zgodzić na gloryfikowanie ludobójców, dlatego że szef MSZ ukraińskiego do panteonu dopisze jedną postać z ukraińskiej historii, która nie była akurat antypolska.
1: Wizyta szefa MSZ Ukrainy w Polsce zbiega się z pracami Sejmu, który dziś zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu. Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 8-tysięcznik Nanga Parbat, 9 co do wielkości szczyt ziemi, a potem zjechał z niego na nartach. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Bargiel.
6: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na nartach.
1: Andrzej Bargiel jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na wybrzeżu silny wiatr, miejscami burze. Z kolei przelotny deszcz możliwy na północy i na południowym wschodzie. Do tego pochmurno z przejaśnieniami. A na termometrach nadal umiarkowane temperatury od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Małopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania i Portugalia zmierzą się w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania bez problemów wygrała z Austrią 3-0 po dwóch golach Mikela Oyarzabala i jednym Pedro Porro. W końcu nasza gra wyglądała lepiej, mówi Lamine Yamal. Wciąż jest miejsce na poprawę, musimy dalej rozwijać naszą grę, przede wszystkim intensywność, ale oczywiście znamy jakość, jaką dysponujemy. Wiemy, że nie boimy się żadnej drużyny, jesteśmy Hiszpanią i musimy to pokazać na boisku. I wierzymy w siebie. To było pierwsze zwycięstwo Hiszpanii w fazie pucharowej mundialu od 16 lat i finału w RPA. W historii Mistrzostw Świata zapisał się bramkarz Unai Simon, liczący wszystkie mecze w tym turnieju, a także te w Katarze. Jest niepokonany od 519 minut. Teraz Hiszpanię czeka mecz z Portugalią, która pokonała Chorwację 2-1. Przegrywała wprawdzie 0-1 po golu Iwana Perisicza, ale w 68 minucie Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Pokonała wczoraj Czeszkę Karolinę Pliszkową do 1-3, a spotkanie trwało tylko 69 minut. Ciężko porównać te mecze, bo to inne przeciwniczki, zupełnie inne style gry. Taylor na pewno grała o wiele bardziej podstępny tenis. A dzisiaj czułam, że grałam skuteczniej i solidniej. Nie popełniłam aż tylu niewymuszonych błędów. Wykorzystałam swoją przewagę i pewność siebie, aby utrzymać to do samego końca. W kolejnej rundzie rozstawa na trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą i Alą, która wygrała z Australijką Mają Joint. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majszak, przegrał z Amerykaninem Zakarym Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie zmierzy się dziś z Amerykaninem Tomim Polem. Spotkanie zacznie się najwcześniej po 16. Rosjanin Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii ligi NHL, przedłużył kontrakt z Washington Capitals. 40-letni hokeista rozegra 22 sezon w najlepszej hokejowej lidze świata. Podpisał roczny kontrakt z pensją wynoszącą $1 000 000 i premiami o wartości dodatkowych 8 milionów. Rosjanin ma na koncie rekordowe 929 bramek w NHL.
10: Jest parę minut po godzinie 7, no i od rana mamy piękne słońce i 17 stopni na termometrach.
11: W ciągu dnia temperatura skoczy do 23 kresek, więc będzie bardzo przyjemnie, ale synoptycy ostrzegają, że później może dość mocno powiać.
8: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz słuchajcie, bo w najbliższy poniedziałek czeka nas bardzo ważny moment dla wszystkich miłośników astronomii, no bo Ziemia znajdzie się w takim afeli.
1: Brzmi kosmicznie, ale chodzi o to, że 6 lipca o 7:30 wieczorem nasza planeta będzie w punkcie swojej orbity, najbardziej oddalonym od Słońca. To ponad 152 miliony kilometrów.
0: No i co? I to jest najlepszy dowód na to, że pory roku wcale nie zależą od odległości od Słońca, no bo jesteśmy najdalej od niego, a w Polsce mamy i tak środek upalnego lata.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdu. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta. Mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta we Włocławku.
2: Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogockiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżki.

0: Ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa do wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji. Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy. Mówią mieszkańcy.
2: Plany na wakacje. Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
1: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
2: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
1: Czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
2: Marzenie? Ale z wyjazdem czy osobiste? No, ja majce zapomnimy, nie?
1: Jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
3: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi.
4: Tak, mam.
1: Jakiś wyjazd?
4: Tak, do Egiptu.
1: A czemu do Egiptu?
4: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
5: No teraz będę jechała na Mazury, potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam, także powoli będę odpoczywać. W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
1: Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać?
5: No jeżdżę, ale w Polsce też jest super. Super są Mazury, nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce.
1: Czy plany wakacyjne tegoroczne?
6: Na boisko chodzić. Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
1: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami.
7: To jest Puls Włocławka. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie

pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.

jest u mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend,

0: za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: CKE opublikuje niebawem wyniki egzaminu ósmoklasisty. Prokuratura bierze się za kolejny wątek afery w szpitalu południowym. Cud w Wenezueli. Po 8 dniach od trzęsienia ziemi spod gruzów wydobyto żywego człowieka. Miriam Lipińska. Za pół godziny wszystko będzie jasne. Ósmoklasiści poznają dziś wyniki swoich egzaminów kończących szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je online w ogólnopolskim systemie informatycznym. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w szpitalu południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o tamtejsze prosektorium, którego koordynator miał m.in. faworyzować zakład pogrzebowy swojej wspólniczki. Do tej pory prokuratura nie miała zgłoszeń w sprawie podobnych nieprawidłowości, dlatego teraz szuka świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy z niewłaściwym, przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
1: Zgłoszenia przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Szpital zwolnił już koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypomina policja i apeluje o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. A tylko wczoraj utonęły 4 osoby. Od początku czerwca już 70. Agrest maliny czy polska specjalność porzeczki w tym roku będą na wagę złota. Wszystko przez ostatnie upały. Plantatorzy zamiast do zbioru szykują się do zaorania zniszczonych upraw.
3: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
4: To 100% pójdzie w glebę.
1: Mówią ogrodnicy z porzeczkowego zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że jest szansa na odszkodowania i wkrótce zaczną działać komisje oceniające rozmiar strat.
5: Będę w najbliższych dniach rozmawiał z wojewodami, żeby te komisje powołać i wspierać sadowników, którzy są w trudnej sytuacji dziś.
1: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Zagranica. Ponad tydzień od katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli ratownicy wyciągnęli spod gruzów żywego mężczyznę. 40-latek pracował jako nocny dozorca. Podczas trzęsienia schronił się w swojej budce strażniczej. Choć budynek nad nim runął, budka wytrzymała i ochroniła mężczyznę. I na koniec o tym, dlaczego z wiekiem przybywa tłuszczu na brzuchu. Już wiadomo, jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Science, stoi za tym szczególny typ komórek macierzystych, który może napędzać tworzenie nowych komórek tłuszczowych, zwłaszcza w okolicy brzucha. Poszerzający się z wiekiem obwód w talii to nie tylko problem estetyczny, ale też zdrowotny, bo nadmiar tkanki tłuszczowej w tej okolicy wiąże się m.in. z cukrzycą typu drugiego i chorobami serca. Odkrycie może pomóc w opracowaniu nowych metod zapobiegania otyłości brzusznej i związanym z nią schorzeniom.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Parasole przydadzą się dziś na północy i na południowym wschodzie. W pozostałych regionach niebo będzie się chmurzyć, ale padać nie powinno. No i mamy kolejny dzień odpoczynku od upałów. Dziś na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria to kolejne zespoły, które awansowały do 1/8 finału Mundialu. Najwięcej działo się w meczu Portugalii z Chorwacją. Rozstrzygnął go Gonçalo Ramos w 94 minucie, strzelając na 2-1. Chorwaci, którzy prowadzili 1-0, mieli mnóstwo pretensji do sędziego, który najpierw podyktował dla rywali rzut karny, a w 12 minucie doliczonego czasu gry nie uznał im gola. To był bardzo trudny mecz, mówi selekcjoner Portugalczyków Roberto Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego meczu. Te poprzednie w grupie nie mają teraz żadnego znaczenia. Portugalia o ćwierćfinał zagra z Hiszpanią, która w końcu zagrała jak na faworyta przystało i pewnie pokonała Austrię 3-0, mówi selekcjoner Luis de la Fuente. Mam dziś mnóstwo powodów do radości. Najważniejszym oczywiście jest zwycięstwo, które było kluczowe. Postawa drużyny była rewelacyjna. Jesteśmy szczęśliwi z powodu wszystkiego, co wydarzyło się w tym meczu. Z tego, jak został poprowadzony, jak go rozstrzygnęliśmy, z samej atmosfery i gry zespołu, jesteśmy w świetnej formie. W meczu, który zakończył się rano, Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. W 1/8 finału Helweci zagrają z lepszym z pary Kolumbia-Gana. Ten mecz zakończy rywalizację w 1/16 finału. Wcześniej Australia zagra z Egiptem, a Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka. Rekordowy transfer w Premier League grający na Mundialu w reprezentacji trzech lwów. Elliot Anderson został najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 150 milionów euro. Głęboko do kieszeni sięgnął także Tottenham. Za Mateusa Fernandesza z West Hamu zapłacił około 100 milionów euro. Już tylko Iga Świątek i Hubert Hurkacz będą bronić polskich barw w singlu na Wimbledonie. Kamil Majszak odpadł wczoraj po zaciętym 5-setowym boju z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Dobrze zagrała za to Iga Świątek, wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową 6-1, 6-3. Jutro w trzeciej rundzie rozstawa na trójką Polka zagra z Filipinką Aleksandrą Ijalą, a dziś o południu Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem.
9: Jest parę minut po godzinie 8:00, zerkamy sobie na to, co dzieje się w kraju i na świecie. Zaraz zajrzymy do świata sportu, no żeby sprawdzić, jak radzą sobie nasi rodacy.
10: Dorzucimy też temat z bliskiego sąsiedztwa. W Inowrocławiu pojawi się pewien zaskakujący pomysł, o którym po prostu musicie usłyszeć.
7: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, bo w świecie sportu i plotek prawdziwe trzęsienie ziemi. Robert Lewandowski oficjalnie przenosi się do amerykańskiego klubu Chicago Fire, no a jego żona Anna wrzuciła do sieci bardzo emocjonujący wpis, że potwornie boi się tej przeprowadzki.
1: Napisała wprost, że przeraża ją pakowanie całego dorobku, zostawianie Barcelony i zaczynanie z dziećmi wszystkiego od nowa, na co w internecie od razu wylała się fala komentarzy.
0: No, swoją drogą ja się wcale jej nie dziwię, no bo gdyby moja żona miała tam zarabiać jakieś 20 milionów dolarów rocznie, no to też ze strachu nie wiedziałbym, na co tą kasę w tym Chicago wydać.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: to starsi mieszkańcy Inowrocławia na pewno pamiętają z opowieści przedwojenne rejsy łódkami po stawie w Solankach. No i w sieci pojawił się właśnie taki pomysł, żeby ta klimatyczna atrakcja znowu wróciła.
1: Ratusz jednak studzi emocje i mówi krótko. Na razie zbiornik jest za płytki, a pływanie łodziami podrywałoby muł z dna i zrobiłoby z wody totalne bagnisko.
0: Urzędnicy nie mówią kategorycznego nie, ale najpierw staw musi przejść gruntowne czyszczenie, no i pogłębiania, a ekolodzy muszą sprawdzić, czy, no wiadomo, nie ucierpią na tym miejscowe ptaki.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: to słuchajcie, szykuje się absolutnie historyczne wydarzenie sportowe, no bo nasza Hala Mistrzów już w listopadzie zmieni się w wielki kort tenisowy.
1: Dokładnie, 20 i 21 listopada Wocławek ugości reprezentacją Polski kobiet w prestiżowym meczu Billie Jean King Cup przeciwko Szwecji.
0: No stawka to awans do Mistrzostw Świata, a w kadrze może pojawić się sama Iga Świątek. No składy poznamy jesienią, ale bilety ruszają już w przyszłym tygodniu, więc pilnujcie tematu.
2: Wocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pożar na statku w gdańskim porcie, trwa akcja gaśnicza. Rzeczników praw ucznia w szkołach nie będzie, jest weto. Kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody. Miriam Lipińska. Pożar ładowni statku ze złomem zacumowanego w porcie w Gdańsku. Nikt nie ucierpiał, nie było konieczności ewakuacji załogi. Na miejscu są strażacy i dwa statki gaśnicze. Pożar spowodował duże zadymienie, nie jest jeszcze opanowany. Prezydent zawetował kolejną ustawę. Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, tylko zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Prezydenckie weto to wyraz braku szacunku dla uczniów, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
2: To jest decyzja, która jest wymierzona w wielu młodych ludzi i ich bezpieczeństwo i codzienne życie.
1: Z decyzją prezydenta zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jego prezes Sławomir Broniarz ma za złe prezydentowi brak zaproszenia na konsultacje.
3: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
1: Zawetowana ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie wymagana jest kwalifikowana większość głosów, której koalicja rządząca nie ma. Upały na razie odpuściły, ale w połowie lipca mają wrócić. Tymczasem dopiero w przyszłym roku mogą zacząć obowiązywać od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Na razie trwają ustalenia polityczne.
4: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej.
1: Mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 11 kąpielisk w Trójmieście z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody. Powodem jest zakwit sinic. Kąpiel w wodzie z sinicami może skutkować podrażnieniem skóry, wysypką i zaczerwienieniem spojówek. I na koniec zmieniamy temat. 16-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany przez Niemców na początku II wojny światowej, wrócił do Polski. Został zwrócony w ramach obchodzonej właśnie 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Historię zabytkowego pierścienia przybliża Elżbieta Musialik z Krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich.
5: W korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został na jego palec złoty pierścień. Próba złota najwyższa, dwukaratowy diament, wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
1: Pierścień króla Zygmunta I Starego można już oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tym razem nie udało się zajść daleko. Chorwacja, druga drużyna mundialu w Rosji i trzecia w Katarze, odpadła w 1/16 finału. Przegrała 1-2 z Portugalią. Prowadziła 1-0 po golu Iwana Perisicza, ale najpierw w 68 minucie wyrównał Cristiano Ronaldo z karnego, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Chorwaci odpowiedzieli jeszcze golem, ale po wideoweryfikacji bramkę anulowano. VAR zabija futbol, mówił po meczu trener Zlatko Dalić.
7: My stworzyli dosta szans i
6: byliśmy o wiele lepsi, stworzyliśmy znacznie więcej okazji i nie zasłużyliśmy na taki koniec. Mogę jedynie pogratulować moim piłkarzom, przykro mi, że odpadamy. Decyzje VAR, no cóż, musimy je zaakceptować. Znaczy, nie będę zbytnio ich komentował. Mogę jednak zdecydowanie powiedzieć, że sędziowanie było bardzo słabe. Portugalia zagra w kolejnej rundzie z Hiszpanią, która pewnie pokonała Austrię 3-0. Dalej gra również Szwajcaria po wygranej 2-0 z Algierią. A dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Najpierw Australia zagra z Egiptem, a o północy broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Nie boimy się, mówi obrońca Stopira. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń nie tylko moich, ale całego kraju i wszystkich moich przyjaciół. Jesteśmy spokojni, zaszliśmy tak daleko wyłącznie dzięki własnym zasługom. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ostatnie spotkanie tej rundy o 3:30 w nocy. Kolumbia zagra z Ganą. Aleksandra Petra Jala będzie kolejną rywalką Igi Świątek na Wimbledonie. Filipinka pokonała wczoraj po 3 setów C Maję Jointy z Australii, a Polka gładko ograła Czeszkę Karolinę Pliszkową. Ten mecz jutro. A dziś o czwartą rundę powalczy Hubert Hurkacz. Po południu zmierzy się z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tommy Paulem. Grał z nim do tej pory 4 razy i wygrał tylko raz. To ma być kolejna odsłona epickiego pojedynku pomiędzy Tadejem Pogaczarem i Jonasem Winigordem. Słoweniec i Duńczyk są tradycyjnie głównymi faworytami Tour de France, który jutro wystartuje z Barcelony, a zakończy się 26 lipca w Paryżu. W 113 edycji Wielkiej Pętli zobaczymy dwóch Polaków, Michała Kwiatkowskiego i Kamila Gratka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na niebie sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Parasole przydadzą się na północy i na południowym wschodzie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: No i jest, parę minut po godzinie 9:00, piątkowy poranek ma swój własny niepowtarzalny klimat.
11: No zwłaszcza kiedy przed nami cały weekend wolnego.
10: No a my za parę minut sprawdzimy, na co warto wybrać się w ten weekend.

0: No to przeglądamy sobie kalendarz i już jutro szykuje się jedno z najważniejszych kobiecych wydarzeń tego roku we Włocławku.
1: Piąty Regionalny Kongres Kobiet w Browarze B zapowiada się niezwykle ciekawie. Wszystko startuje o 13:00 i na korytarzach będzie się działo od samego początku.
0: Bardzo ważny punkt to darmowe badania, a od 14:00 ruszają panele dyskusyjne od kobiecego biznesu po pokazy tańca orientalnego.
1: No, będą też goście specjalni. Aktorzy z kultowego serialu Rancho, którzy opowiedzą o wznowieniu produkcji i zdradzą kilka smaczków z planu.
0: Wstęp na całość jest całkowicie bezpłatny. Pamiętajcie tylko, żeby wcześniej zabezpieczyć swoją darmową wyjściówkę przez internet.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
3: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: No to słuchajcie, po mieście krążą już zdjęcia z ulicy Kapitulnej, no i krótko mówiąc, to jest idealna przestroga do tego, żeby w te wakacje absolutnie nie jeździć na pamięć.
1: Dokładnie, 70-latek w mini zignorował tam zakaz wjazdu, wjechał prosto na plac budowy nowego ronda turbinowego i z impetem wpadł prosto do głębokiej wyrwy w jezdni.
0: No huk był taki, że aż wystrzeliły poduszki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale no kierowca dostał srogi mandat, dlatego uważajcie na znaki, no bo wakacyjne remonty nie wybaczają błędów.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku.

0: No to przeglądamy sobie kalendarz imprez na najbliższe dni. No i musimy przyznać, że Inno Wrocław odpala na ten weekend absolutne petardy.
1: Na Rakowicza zjeżdżają się motocykliści. Będzie ostro, rockowo i z koncertami.
0: Z kolei w Nowym Parku Solankowym w sobotę od południa czeka na was wielki piknik ekologiczny, no z darmowym grillem dla pierwszych 300 osób, dmuchańcami i pociągiem elektrycznym.
1: A wieczorem od 18 pod muszlą koncertową prezydent Arkadiusz zaprasza na letnią potańcówkę.
0: Co najlepsze, wstęp na wszystkie wydarzenia w Solankach jest całkowicie darmowy, więc pakujcie dobre humory, no i korzystajcie z wolnego.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna pokazała wyniki egzaminu ósmoklasisty. PiS idzie do warszawskich szpitali z kontrolami. Rolnicy narzekają na pogodę, uprawy niszczą burze i upał. Miriam Lipińska. Są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, a z matematyki 55% punktów. Ósmoklasiści musieli przystąpić do 3 egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej był to język angielski. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami do wszystkich warszawskich szpitali. Radni chcą sprawdzić, na jakich zasadach byli tam zatrudniani ludzie związani z władzami stolicy. Samorządowcy chcą także sprawdzić, ile i jakie skargi wpłynęły na działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych. A w sprawie sytuacji w szpitalach domagamy się kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, mówi Sebastian Kaleta, europoseł PiS i szef warszawskich struktur ugrupowania.
2: Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
1: I jeszcze w lipcu mają być znane wyniki audytu zleconego przez miasto, a także raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy Szpitala Południowego. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe kryteria kwalifikowania na rehabilitację na wzór międzynarodowych zasad. Resort opublikował właśnie projekt rozporządzenia. Kluczowa ma być ocena samodzielności pacjenta. W tym celu wdrożona zostanie międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia oraz precyzyjne skale medyczne, którymi będą posługiwać się lekarze i fizjoterapeuci. Straty w uprawach będą ogromne, mówią rolnicy z Lubelszczyzny po ostatnich gwałtownych burzach. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce.
3: Mali, nie ma porzeczki, wszystko jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała zobaczyć jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
1: Związek sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Swoje w całym kraju dołożyły też upały, które dosłownie w przenośni ugotowały na krzakach porzeczki czy agrest. Właśnie ruszył sezon na wakacyjny zarobek. Z wyliczeń ekspertów wynika, że znalezienie pracy zajmuje młodym ludziom średnio 4 miesiące. Problem w tym, że chętnych jest więcej niż wolnych miejsc, mówi specjalistka do spraw HR Anna Kusa.
4: Z jednej strony mamy najwyższe stawki w historii, jeśli chodzi o propozycje dla młodych ludzi, natomiast z drugiej strony tej pracy jest mniej. Też jest ogromna konkurencja. Mamy teraz tak zwany kryzys juniorów, czyli jest o wiele mniej ogłoszeń na stanowiska juniorskie.
1: Nad morzem i na Mazurach w gastronomii w tym sezonie można zarobić 35-45 zł za godzinę, a do tego są napiwki. Zdecydowana większość Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Tak twierdzi 72% pytanych w badaniu na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. 78% zadeklarowało, że jest gotowych dopłacić za produkty wyższej jakości, bo coraz większe znaczenie ma dla nas właśnie jakość, a także skład, smak, świeżość i lokalne pochodzenie żywności.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś nadal odpoczywamy od upałów. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na północy i na południowym wschodzie może przelotnie popadać deszcz. W pozostałych regionach niebo się chmurzy, ale będą też chwile ze słońcem.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jest parę minut po godzinie 10, a w studiu niezmiennie dobre nastroje i zestaw świeżych letnich brzmień na dzisiejsze przedpołudnie.
8: Zostawiamy Was z tymi dźwiękami na najbliższe kilkanaście minut.

0: No to wakacje w pełni, a to jest najlepszy czas, żeby zamienić beton na trochę leśnego powietrza.
1: Dokładnie tak. Nadleśnictwo Włoszabek zaprasza do odkrywania naszych pięknych, okolicznych tras spacerowych i rowerowych.
0: No ale leśnicy też przypominają nam o jednej kluczowej rzeczy podczas naszych pikników i wycieczek. No musimy pamiętać o zasadach, które chronią przyrodę i nasze wspólne bezpieczeństwo.
1: Bo wakacje z naturą są super, o ile korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem do tego, co nas otacza.

0: No i proszę bardzo, mamy rozstrzygnięcie plebiscytu na markowy lokal Śródmieścia. Mieszkańcy Włocławka wybrali swojego faworyta, a zwycięzca po prostu zmiażdżył konkurencję.
1: Tak jest. Aż 74% głosów zgarnęło bistro u Greka przy ulicy Srebrnej.
0: No właściciele odebrali już certyfikat i vouchery na kampanię promocyjną o wartości 5000 zł. No i jak czytam, to jest rodzinny biznes z wieloletnim doświadczeniem, bo właściciel Konstantinos przez blisko 30 lat prowadził tawernę w Grecji.
1: Teraz serwują greckie smaki w samym sercu Włocławka, a właściciele podkreślają, że największą nagrodą jest dla nich właśnie uznanie mieszkańców.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rewolucja w szkołach i przedszkolach coraz bliżej. Dziś spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji ma zażegnać kryzys. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku. Mirjam Lipińska. Sejm ponad podziałami uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ma wejść w życie już od 1 września. To jest wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
1: Od zakazu będą jednak wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, albo gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami. Teraz przepisami zajmie się Senat, a potem ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ukraiński szef dyplomacji jedzie do Polski dziś po południu z Andrijem Sybichą. Spotka się w Warszawie minister Radosław Sikorski. Tematem mają być polsko-ukraińskie relacje i próba złagodzenia dyplomatycznego kryzysu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim Panteonie Narodowym, obok żołnierzy UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Ostrzeżenie przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej, od Latarni Morskiej w Rozewiu aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Według prognoz wiatr może tam wiać w porywach, nawet z siłą 8 stopni w skali Beauforta. Tankowanie od kilku dni kosztuje nas więcej. To efekt wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, a z nim niższej akcyzy i VAT-u na paliwa. I tylko tego, bo właściciele stacji paliw nie podnieśli marży detalicznej. Ale dla kierowców to i tak marne pocieszenie, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Benzyna Euro Super 95 zdrożała o 86 groszy na litrze, olej napędowy o 88 groszy. Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze.
1: Konsekwentnie tanieje natomiast autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To o 9 groszy mniej niż przed tygodniem. Można już składać wnioski o świadczenie w ramach programu Dobry Start. 300 zł na szkolną wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek przypomina, że wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
4: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
1: Wnioski można składać do końca listopada.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na niebie chmury i słońce na zmianę. Na północy i południowym wschodzie z tych chmur może przelotnie padać deszcz. Nad morzem silny wiatr, a na termometrach od 19 stopni na Pomorzu przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: I na naszych radiowych zegarach jest par minut po godzinie 11. Cały czas jesteśmy tutaj z wami i serwujemy letni klimat w najlepszym wydaniu.
8: Bez zbędnych przerw, tylko czyste, wakacyjne granie.

0: Przeglądamy sobie portale informacyjne, no i tutaj jest takie pytanie, czy lody to prosta droga do bólu gardła, czy to totalna miejska legenda, którą wszyscy wierzymy?
1: Specjaliści uspokajają. Same lody infekcji nie wywołują, bo za ból gardła odpowiadają wirusy albo bakterie, a nie temperatury deseru.
0: Ale. No właśnie, jest małe ale, no bo szok termiczny dla organizmu nie jest czymś, co on lubi. No i jak jemy lody w biegu z dużymi kęsami, no to możemy sobie podrażnić gardło.
1: Dokładnie. Lepiej jeść je powoli, żeby organizm mógł się przyzwyczaić. A jeżeli gardło boli po lodach, to bardzo często infekcja rozwijała się w tobie już wcześniej.
0: No latem na gardło bardziej niż lody, czyhają klimatyzacje, zimne napoje, czy po prostu odwodnienie.
1: Także jedźcie na zdrowie, ale powoli i z głową.

0: po polsku.
1: No to słuchajcie, Hiszpania w 1/16 finału Mistrzostw Świata po prostu zmiażdżyła Austrię.
2: Skończyło się pewnym 3-0, a drużyna Luisa od samego początku dyktowała warunki na boisku i kompletnie zdominowała rywali.
1: Wynik otworzył w 38 minucie Michael Oyarzabal, a po przerwie swoje dołożył jeszcze Pedro Porro oraz ponownie Oyarzabal, który ustalił rezultat w samej końcówce.
2: Austriacy praktycznie nie mieli nic do powiedzenia, a defensywa Hiszpanów z Cubarsim na czele była nie do przejścia.
1: No, Hiszpanie meldują się w 1/8 finału, gdzie czeka ich już wielki hit, bo zmierzą się z Portugalią.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dymisje w warszawskim ratuszu, odchodzą wiceprezydentki. Pożar zabytkowego pałacu na Pomorzu Zachodnim. Powiemy też, jak w praktyce działają nowe zasady dzielenia e-recept. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję. Przyjął je już prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za zdrowie i

0: Edukację, a Aldona Machnowska Góra za Kulturę i Zabytki, ale zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Trzaskowski na razie nie poinformował, kto je zastąpi. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Aktualnie pożar gasi 7 zastępów Straży Pożarnej. Ogień nie jest jeszcze opanowany. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przybył do MSZ-u na spotkanie z Radosławem Sikorskim. Wśród tematów rozmów obu ministrów mają być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. O spotkanie ze stroną polską miała zabiegać Ukraina. Jedna recepta może być już realizowana w kilku aptekach. Jeśli pacjent ma wypisanych kilka opakowań leku, pierwsze opakowanie może zrealizować w jednej aptece, a kolejnej w innej. To rozwiązanie mocno ułatwi życie, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Michał Konstanty.
1: W sytuacji niedostępności takiego leku w aptece, czy w momencie wyjazdu pacjenta i niedostępności do apteki, w której rozpoczął, taka możliwość nadaje inne światło i daje też to, na co pacjenci, myślę, przez długi czas czekali.
0: Z częściowej realizacji recepty pacjenci mogą skorzystać w co drugiej aptece w kraju. Ministerstwo Zdrowia chce organizować kolejne szkolenia, aby więcej aptek mogło korzystać z tego narzędzia. Ponad 125 milionów złotych długu. Z takim ciężarem mierzy się szpital w bieszczadzkim Lesku. Właśnie próbuje z tym walczyć. Pomysłem ma być zakład opiekuńczo-leczniczy. Zatrudnienie w ZOL-u, które ma podreperować finanse szpitala, znalazły pielęgniarki ze zlikwidowanych oddziałów, mówi dyrektor Mirosław Leśniewski.
2: To jest taka inwestycja bezkosztowa, dlatego że wykorzystujemy sprzęt, ludzi, potencjał, w ogóle miejsce puste, które było niezagospodarowane. A w tej chwili będzie zarabiało na siebie, chociaż troszeczkę. To jest, będą dodatkowe przychody rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Na miejscu zostanie również SOR, którego zamknięcie według raportów spowodowałoby całkowity upadek szpitala. Dziś kolejny dzień opener festiwalu na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Dziś zagra zespół The Cure. To pierwsza wizyta zespołu Roberta Smitha w Polsce od 4 lat. Wczoraj z kolei centralnym punktem wydarzenia był koncert Nicka Cave'a i The Bad Seeds.
3: Było świetnie. Wzruszenie Nicka Cave'a i ten deszcz, no, naprawdę stworzyło niesamowite wspomnienie.
4: Dużo liryki, bardzo wiele wzruszeń, emocji. No, on jest niesamowity.
5: Olbrzymia moc, to co zrobił z tłumem, osiągnąć spektakularną ciszę w kluczowym momencie koncertu. To jest coś niebywałego.
0: Wśród innych wykonawców piątku Anna Calvis, Lowdive, Bokka i Kas Balagan.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Na termometrach od 20 do 24 stopni na przeważającym obszarze, chłodniej nad morzem, tam do 18 na plusie. Zachmurzenie umiarkowane, na północy również możliwy przelotny deszcz i lokalnie burza.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jesteśmy po 12 i oczywiście piątek na najlepszej fali w regionie. Regularnie będę Wam podrzucać informacje o najciekawszych wydarzeniach w naszych okolicach podczas właśnie zbliżającego się weekendu. To wszystko w otoczeniu muzyki. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
8: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: zajrzyjmy sobie do kalendarza. 3 dzień lipca, oczywiście mamy piątek, wakacje trwają i potrwają jeszcze 61 dni. Każdego dnia jest jakieś święto, dziś nie inaczej. Dziś mamy dzień papryczki chili. No to miłego świętowania, ostrego świętowania, tylko pamiętajcie, że to ostre jest nie tylko raz.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. Oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Włocławku zorganizowano turniej FIFA. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie włocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje. Mówi Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka.
2: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantinowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytek życzycie.
3: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Włocławku zorganizowano turniej FIFA. Zawody zbiegają się w trwających mistrzostwach świata w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Mówi Kamil Korzuszek, bibliotekarz.
4: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają mistrzostwa świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
5: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka? Kiedy karna?
4: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwające tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
1: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę. Mówią uczestnicy turnieju.
6: Turniej FIFA, czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
7: No ja jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie. A dowiedziałem się tak naturalnie, no, po prostu.
8: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
9: Kim gracie, jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
7: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
8: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
1: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: możemy sprawdzić swoją przyszłą emeryturę. ZUS zakończył coroczną akcję udostępniania informacji o stanie naszych kont, no i właśnie o prognozowanych emeryturach. Teraz możemy sprawdzić najnowsze wyliczenia swojej przyszłej emerytury. Te dane są na e-ZUS oraz w aplikacji mobilnej mZUS. No niby można sprawdzić wysokość swojej przyszłej emerytury, ale może zrobimy to w przyszłym tygodniu. Po co się denerwować przy piątku, nie?
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sejm uchwalił Lex Szarlatan, ustawę o prawach pacjenta. Strażacy wciąż gaszą pożar na wodzie w gdańskim porcie. A Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 9. szczyt ziemi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Ustawę poparli przede wszystkim posłowie rządzącej koalicji, przeciwko zagłosowały Konfederacje, a PiS w większości wstrzymał się od głosu. Ustawa reguluje m.in. kwestie ziołolecznictwa. Chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii od niebezpiecznego znachorstwa. Trwa akcja w gdańskim porcie, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Profilaktycznie rozstawiono zapory na wodzie. Działania gaśnicze w gdańskim porcie mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Trwa też akcja gaśnicza w Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Płonie tam pałac. Zawalił się objęty ogniem dach. Z budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy. Ukraińska delegacja opuściła siedzibę polskiego MSZ. Jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wśród tematów rozmów obu ministrów miały być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. Na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze Donald Trump znów krytykuje sojusz. W najnowszym internetowym wpisie uznał, że Stany Zjednoczone nie powinny, tu cytat, kontynuować tej jednostronnej relacji. Cezary Jaszczyk.
2: Wpisowi Trumpa towarzyszy grafika z amerykańskimi wydatkami na obronność, które znacząco przewyższają wydatki innych państw. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką. Skwitował. To już kolejna z całej serii krytycznych wypowiedzi Trumpa pod adresem sojuszników. Amerykański prezydent nie może im też darować ostatniego braku zaangażowania w wojnę przeciwko Iranowi. Po prostu nas zawiedziono. Wcale nie potrzebowaliśmy pomocy. Dosłownie zmiażdżyliśmy konkurencję już w pierwszym tygodniu, ale byłoby miło, gdyby chociaż powiedzieli, chcieliśmy pomóc. Takie uszczypliwe komentarze pod adresem sojuszników Trump w ostatnim czasie wygłaszał wielokrotnie i prawdopodobnie powróci do nich na nadchodzącym szczycie sojuszu.
1: Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu Nanga Parbat, 9. co do wysokości szczyt ziemi, a potem zjechał na nartach z Nagiej Góry. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Andrzej Bargiel.
3: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na Nagda.
1: Andrzej Bargiel podczas swojej przygody z alpinizmem zjeżdżał na nartach m.in. z Mount Everestu, Broad Peaku i K2.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach od 20 do 24 stopni na przeważającym obszarze, chłodniej jak zwykle nad morzem, tam do 18 stopni na plusie. Zachmurzenie umiarkowane, na północy możliwy przelotny deszcz, lokalnie burza.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 13 i tak jak mówiłem, regularnie podrzucam Wam informacje o najciekawszych wydarzeniach w naszym regionie. Jutro spacer z przewodnikiem po Włocławku. Spacer szlakiem najciekawszych włocławskich zabytków. Miejsca, które codziennie mijamy, a niekoniecznie znamy ich historię. Możemy poznać. Zbiórka tego spaceru jutro o godzinie 10 pod informacją turystyczną, czyli pod włocławskim dworcem PKP. 10. Udział bezpłatny, a spacer nie wymaga wcześniejszych zapisów.

0: Anyway! Pamiętacie na pewno akcję z weekendu, kiedy głośno było o hotelu nad polskim morzem, do którego pojechał książulo. No i mimo, że cena była kosmiczna, to nie działała chociażby klimatyzacja. Myślicie, sytuacja się zakończyła, hotel się ustosunkował, może jakoś przeprosił, żeby złagodzić tę akcję. Otóż książulo ogłosił, że właśnie dostał zakaz wstępu do tej sieci hoteli. Jak można się domyślić, komentarze w internecie w stosunku do ekipy zarządzającej marketingiem tej sieci no nie są zbyt przychylne, ale ja mam dla nich inny pomysł. Co by trzeba było wprowadzić, żeby takie sytuacje się nie powtarzały? No pomysł sprawdzony już przez Stanisława Bareję.
1: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.

jak wakacje, to też wydatki, zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych. Jeżeli mają co wydawać, przeprowadzono taką ankietę, ile wynosi w Polsce statystycznie kieszonkowe, i średnio 300 zł miesięcznie. Całkiem sporo, całkiem sporo. W poprzednich badaniach były to kwoty zdecydowanie mniejsze. No ale wiecie, kiedyś to można było wejść do sklepu, mieć 5 zł w portfelu i wyjść z chipsami, napojem, słodyczami, czymś jeszcze dodatkowym, no. A teraz to wszędzie te kamery.

0: Zajrzyjmy do świata gwiazd, plotek, ploteczek. Taylor Swift powiedziała może nie sakramentalne, bo to chyba był cywilny ślub. W każdym razie Taylor Swift nie jest już panienką. Hajtnęła się z futbolistą amerykańskim Travisem Kelce, no i dziś ma odbyć się wesele. Nie byle gdzie, w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Ponoć na bogato, ale tak widzę różne przecieki, ploteczki. Pojawią się różne gwiazdy, wystąpią różne gwiazdy, ale informacji o Zenku Martyniuku ani z Kolimie nie widzę. Niby tyle pieniędzy, a jednak przeoszczędzili.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier nie wyklucza zmian w rządzie, to po aferze szpitalnej. Załamanie pogody zostanie z nami przez cały weekend. I gratka dla turystów, darmowy parking w Sopocie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeszcze nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier. Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie prezydent stolicy zdecydował o dymisjach swoich dwóch zastępczyń. Donald Tusk z kolei, odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
2: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał, albo wierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
1: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny znad Skandynawii, a to oznacza jedno, załamanie pogody. Jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy, nad Bałtykiem także porywisty wiatr i sztormy. Po drugiej stronie kraju, w rejonach podgórskich, nawet tylko 9 stopni w nocy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Te masy powietrza napływają chłodniejsze. No poprzednio mieliśmy do czynienia z typowym napływem z południa, czyli zwrotnikowe gorące masy powietrza.
4: W niedzielę już właściwie przeważający obszar krajów przelotnych opadach deszczu.
1: W ciągu dnia w całym kraju temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni Celsjusza. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend. Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu, twierdzą analitycy ePetrol.pl. Według ekspertów za benzynę 95 powinniśmy w najbliższych dniach płacić maksymalnie 6,85, za diesla 7,05 zł, a za autogaz 3,26. Z początkiem lipca, po wygaśnięciu pakietu ceny paliwa niżej, wszystkie ceny na stacjach wzrosły średnio o 79 groszy. Odpoczywanie idzie nam słabo. Mimo że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć, to często i tak zaglądamy do służbowego maila, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
5: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
1: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu. Większość z nich więcej niż raz. I jeszcze gratka prosto z Trójmiasta. Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki w centrum. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking.
6: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie. Właściwie z tego parkingu do centrum miasta czy w pobliżu sopockiej plaży można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut.
1: Mówił wiceprezydent Sopotu Michał Banacki.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia pochmurno na przeważającym obszarze kraju, na północy i miejscami na południu przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i Warmii możliwa lokalne burze. W większości kraju termometry pokazują dziś maksymalnie od 20 do 24 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: To już po 14:00, tak jak mówiłem, podrzucam wam informacje o najciekawszych wydarzeniach w regionie. Już jutro od 13:30 festyn strażacki w Bądkowie. Konkretnie to na stadionie będą pokazy służb, będą zawody strażackie, będą oczywiście stoiska kół gospodyń wiejskich czy dmuchańce dla dzieci. To w ramach akcji Bezpieczne Wakacje. Festyn strażacki jutro od 13:30 na stadionie w Bądkowie.
9: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Moi drodzy, czy w Polsce pojawią się nowe fotoradary? Stowarzyszenia zajmujące się bezpieczeństwem na drogach apelują o to do rządu. Chodzi o fotoradary, uwaga, akustyczne. Takie, które nie mierzą prędkości, albo nie tylko prędkość, ale też głośność. Większość osób, które mieszkają w mieście, kojarzy ten przenikliwy ryk o drugiej w nocy. To są samochody typu WRC, no, warczy rycy cescy.

0: Moi drodzy, zbliża się, a nawet już się rozpoczął, sezon na jagodzianki. I to wcale nie jest dobra wiadomość. Oczywiście, jagodzianki są pyszne, ale nie dość, że urlop, wakacje, to teraz jeszcze kredyt na jagodziankę trzeba będzie wziąć przy tych cenach.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Będzie też o kolarskich emocjach przed startem Tour de France. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Dwie wiceprezydentki złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali, i Aldona Machnowska-Góra, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski przyjął tę rezygnację.
2: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
1: Prezydent Warszawy poinformował także, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać między członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie. Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
3: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
1: Wnioski można składać do końca listopada. Sąd apelacyjny w Gdańsku skazał Daniela M. na karę 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Sąd uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji, który opiewał na 16 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku. Daniel M. zamówił kurs taksówką, po czym zaatakował kierowcę i zamknął go w bagażniku. 5 nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. Następne badanie ma zostać wykonane jutro. Jak podaje sanepid, kontakt z wodą w tych miejscach może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody może wystąpić także ból brzucha, wymioty i biegunka. Na Pomorzu Zachodnim za to wszystkie kąpieliska są czynne. Przed nami kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo w Tour de France zapowiada się znakomicie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Tadej Pogacar to fenomen, wygrał Tour de France już 4 razy, ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawicę. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
5: Very good season.
4: To jest dla mnie dobry sezon, wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia, to ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo.
5: To go for the victory.
4: Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec, jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie.
5: Training kilometers.
4: To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość.
5: Enjoy more every year.
4: Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
1: A Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś od 19 stopni nad morzem i pod Halu przez 23, w większości kraju do 26 na południowym wschodzie. Na północy może pokropić, są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem na wybrzeżu.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jesteśmy już po 15 i tak jak mówiłem, regularnie podrzucam Wam informacje o najciekawszych wydarzeniach w regionie. Jutro na stadionie w Osięcinach powitanie lata. 4 lipca, ale dopiero w Oświęcinach witają lato. Wiadomo, tydzień temu to był taki gorąc, że komu by się chciało witać lato. Wystąpią Arek Braxton oraz Topki. Początek koncertów od godziny 19:00.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie

ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki z jakiegoś powodu. Wszyscy je nosili. Pamiętam niebo. Jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie. Paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu. Klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

Polska jest potęgą srebra, znaczy się tak mówią na zachodzie. Amerykańska służba geologiczna sprawdziła, dokonała przeliczenia polskich zasobów srebra, no i oceniła je jako, uwaga, największe na świecie. Co prawda wydobycie może być trudne, ale mamy najwięcej srebra na świecie. To teraz trzeba się spodziewać jakiejś

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Co będzie się działo w najbliższy weekend oraz niebezpieczny popis motocyklisty. Grożą mu surowe konsekwencje. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Włocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14. Mówi Agnieszka Jurewalczak, organizator Kongresu Kobiet.
2: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja. I w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać Endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o nich wie i gdy kobieta cierpi, to wszyscy mówią, że część osób mówi, taka twoja uroda, a to po prostu jest choroba. Także na korytarzach będzie się działo od 13, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet.
1: Również w sobotę o godzinie 13.30 na stadionie sportowym w Mątkowie wystartuje festyn strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu, służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14 rozpocznie się także powitanie lata w Osięcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie we Włocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim. Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Do policji trafiło nagranie motocyklisty, który na drodze krajowej nr 25 w Złotnikach Kujawskich jechał na jednym kole i wyprzedzał inne pojazdy przy dużym natężeniu ruchu. Funkcjonariusze ustalają tożsamość kierowcy. Policja przypomina, że zgodnie z nowymi przepisami za takie zachowanie grozi m.in. utrata prawa jazdy na 3 miesiące, mandat w wysokości co najmniej 2,5 tysiąca złotych oraz 10 punktów karnych.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Czytam właśnie w internecie, że banki zanotowały w ostatnim czasie rekordowe zyski. Czyli widzicie, no, jak mówią, że się bogacimy, to jest w 100% prawda. Faktycznie się bogacą.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

morze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosja spróbuje prowokacji w Polsce. Premier o możliwych ruchach Moskwy. Zajrzymy na sklepowe półki. Żywność tanieje. Będą też przedurlopowe porady od policjantów. Paulina Nawrocka. Waszyngton ostrzega Warszawę, że polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Jesteśmy świadomi zagrożeń, powiedział dziś na konferencji premier Donald Tusk.
2: Bardzo intensywnie przygotowuję się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
1: O możliwym ataku Rosji na Polskę najpierw informował portal Onet. Dziś brytyjski dziennik The Telegraph potwierdził doniesienia mówiące, że Kreml omawiał plany ataku na nasz kraj lub na jedno z państw bałtyckich. Jak twierdzą media, przed takim scenariuszem wielokrotnie ostrzegały Stany Zjednoczone. Premier Donald Tusk zaapelował też do członków polskiej delegacji udającej się na szczyt NATO w Ankarze, by byli ostrożni z kolejnymi deklaracjami odnośnie wsparcia finansowego Ukrainy ze strony Polski. Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę Unii, powiedział szef rządu. Warzywa i mięso, te dwie kategorie produktów ciągną w dół ceny żywności. Czerwiec był drugim miesiącem z rzędu z deflacją. Na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których o tym Wojciech Kowalik.
3: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
4: I wersja wege, i wersja mięsna będzie tania. Można te grille rozpalać.
3: Stabilnie zapowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
4: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
3: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem niezbędnym do produkcji nawozów.
1: Wakacje wystartowały, a policja przestrzega przed chwaleniem się wyjazdami w mediach społecznościowych. To zaproszenie dla złodziei, mówi aspirant Anna Baran z Policji w Zielonej Górze.
5: Bardzo dużo ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem: nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
1: Warto poprosić sąsiadów, aby w czasie naszej nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu. Dziś wieczorem rozpoczyna się 60. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Czerwony dywan czeka m.in. na główną gwiazdę Dustina Hoffmana. Podczas otwarcia festiwalu odbierze on kryształowy globus za wybitny wkład artystyczny w światową kinematografię.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mocno wieje dziś na wybrzeżu, miejscami na północy może przelotnie padać. Jutro zagrzmi na północnym wschodzie, a na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu przez 21 w większości kraju do 23 na południowym zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 16, mówiłem o tym, co w ten weekend dzieje się w naszym regionie, a co w przyszłym tygodniu. Równo za tydzień, 10 lipca, seans niespodzianka dla dzieci, to w ramach cyklu Kinomania we Włocławskiej Bibliotece przy ulicy Warszawskiej. Początek o godzinie 11. Co to będzie za film? Wiadomo tylko, że nowa animacja z 2026 roku. Wstęp jest wolny. Wszystko 10 lipca o 11 we Włocławskiej Bibliotece.
8: WPP na 101,4 FM. To był

Słuchajcie, sprawa jest, coraz rzadziej uczestniczymy w weselach. Nie to, że nie dostajemy zaproszeń, nie to, że się nie hajtamy, odmawiamy. Albo mówimy, nie, akurat tutaj mam urlop, jestem chory, o co chodzi? O kasę. Po prostu do koperty wypada włożyć coraz więcej, a niekoniecznie chcemy wydawać majątek na udział w jednodniowej rodzinnej imprezie z ludźmi, których widzimy często, no tylko na weselach, pogrzebach ewentualnie, ale to wtedy jest tańsza impreza. Ja w ogóle mam pomysł, dlaczego nie możemy robić wesel przez maila? Z zawodowymi rzeczami, nawet z urzędowymi wychodzi, to z weselem miałoby nie wyjść?

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zebrała się na początku wakacji oraz włocławski fajans ponownie promuje region na międzynarodowej arenie. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Włocławek i powiatu włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji, mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
2: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak do dotychczas okresu być przygotowanym.
1: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji, wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
1: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Włocławski fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafia do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Włocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach, mówi Kosma Złotowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.
4: Fajans z Włocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Włocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa. I dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi.
1: Wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Włocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Włocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski.
0: To jest Puls Włocławka. WPP na 101,4 FM.

0: Zła wiadomość dla łasuchów. Zbiory jagód w tym roku słabiutkie, słabiutkie. I wiecie, co to oznacza? Jagodzianki są drogie. I będą drogie w zasadzie przez cały sezon. Ja mam nadzieję, że to jest oszustwo i wcale tak nie będzie i będzie taniej w końcu, ale póki co są drogie i fachowcy mówią, że no dużo taniej nie będzie. I zobaczcie, może to jednak jest dobrze. Może to jednak jest bardzo dobrze. Drogie gofry, drogie lody, drogie jagodzianki. Sam nie potrafię, to przynajmniej ceny dbają o moją linię.
1: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Szef MSZ-u spotkał się ze swym ukraińskim odpowiednikiem. Eksperci prognozują obniżki cen paliw od przyszłego tygodnia i mundial. Dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odbył w Warszawie spotkanie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Głównymi tematami rozmów były stosunki polsko-ukraińskie i sytuacja na froncie. Szef MSZ-u podkreślił, że mimo napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim pozostajemy w bardzo dobrych relacjach z naszym wschodnim sąsiadem.
2: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach. I ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami.
1: Do napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim doszło po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Polski prezydent w reakcji na ten ruch odebrał swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi Order Orła Białego. Polska jako modelowy sojusznik spełniający wszystkie wymagania NATO ma prawo oczekiwać od partnerów lojalności i współpracy, stwierdził wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Polska ma też wszelkie prawo zająć kluczową rolę na szczycie sojuszu w przyszłym tygodniu. Szczyt NATO w Ankarze startuje 7 lipca. W przyszłym tygodniu można się spodziewać niewielkich obniżek cen paliw na stacjach, prognozują analitycy biura Reflex. Obniżki mogą sięgać 5-6 groszy na litrze. 1 lipca wygasł program CPN. Paliwa podrożały, ale jak zauważa Reflex, pozostają niższe od tych z okresu przed 30 marca, kiedy wprowadzono pakiet osłonowy. Coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie.
3: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach.
1: Mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską, z Hiszpanią i Urugwajem. Może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mocno dziś wieje na wybrzeżu, miejscami na północy może też przelotnie padać. Jutro zagrzmi, za to na północnym wschodzie na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu przez 21 w większości kraju, do 23 stopni na południowym zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: We Włocławku będzie wielki tenis i o tym sobie porozmawiamy w tej godzinie. Piątkowe popołudnie, jesteśmy po 17:00. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
6: Po polsku na 101 i 4 FM.

0: Lato, ogólnie ciepłe miesiące, to też moment, kiedy atakują nas różne robaki, insekty, mrówki i tak dalej. No i wyczytałem właśnie w internecie, jak walczyć z insektami w domu. Ponoć na niektóre wystarczy kredą odrysować linię przed drzwiami. I wejść nie powinny, nie przekroczą tej kredy po prostu. No nie wiem, ja tak zrobiłem, a teściowa w weekend na obiad jednak przyszła.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Ja wiem, że trwa lato, dopiero się zaczęły wakacje, ale ja wam powiem o listopadzie, bo właśnie ogłoszono, że w listopadzie bardzo ciekawe tenisowe wydarzenie w naszym mieście. We Włocławku odbędzie się mecz Polska-Szwecja w ramach Billie Jean King Cup Playoff, czyli jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń w kraju. Spotkanie Polska-Szwecja 20 i 21 listopada w Hali Mistrzów. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć wielki tenis w Hali Mistrzów, no to pora sobie już wpisać listopad 20-21 do kalendarza. My teraz wracamy do grania i śmigamy przez te piątkowe popołudnie.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: kilkanaście minut do 18, punktualnie 18 oczywiście wiadomości z kraju i ze świata, a później mnóstwo wakacyjnego grania i bez żadnego gadania. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć.
1: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.
2: Pierwsza jesień bez depresji, rdzawe liście znowu wirują z chmur, Ademi i Netflix.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ultimatum premiera dla resortu zdrowia, możliwe dymisje. Pijany mężczyzna wdarł się z nożem do urzędu w Sosnowcu. Amerykanie ostrzegli irańskich negocjatorów przed izraelskim zamachem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier daje resortowi zdrowia ultimatum. Jeśli do wtorku nie dostanie rekomendacji zmian w ochronie zdrowia, następnego dnia podejmie decyzje personalne. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i wątpliwości na temat czasu pracy medyków i ich zarobków. Przyszły tydzień będzie decydującym czasem w tej sprawie, mówi Joanna Wicha z klubu Lewicy.
2: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia. No bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
1: Oprócz propozycji ukrócenia tak zwanych kominów płacowych, na stole może pojawić się pomysł na mierzenie czasu pracy medyków. Poparcie dla takich zmian przynajmniej wstępnie deklaruje opozycja. W tym posłanka PiSu Katarzyna Sójka.
3: Ja uważam, że powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona. Powinna też mówić o pewnym tachografie, o pewnej rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
1: We wtorek odbędzie się posiedzenie ministrów na temat kryzysu w ochronie zdrowia. Pijany nożownik wtargnął do Urzędu Miasta w Sosnowcu. 49.
3: Też mówić o pewnym tachografie, o pewnej rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
1: We wtorek odbędzie się posiedzenie ministrów na temat kryzysu w ochronie zdrowia. Pijany nożownik wtargnął do Urzędu Miasta w Sosnowcu. 49-letni mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło wczoraj, a dziś prezydent miasta zabrał głos w sprawie narastającej agresji w przestrzeni publicznej. Szczegóły Grzegorz Kozioł.
4: Mężczyzna w jednym z pomieszczeń Urzędu Miasta w pewnej chwili wyciągnął nóż i zaczął nim grozić pracownikom.
5: Urzędnicy zachowali się w sposób należyty, wyciszyli tego człowieka.
4: A następnie policjanci zatrzymali 49-latka. Relacjonuje Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński napisał w mediach społecznościowych, że takich incydentów jest coraz więcej.
5: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają ludzi, nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają, sprowadzają dyskusję do najprostszych, prawie że zwierzęcych takich instynktów.
4: Władze miasta apelują do organów ścigania, by te ze stanowczością podchodziły do tego typu przejawów. W agresji.
1: Amerykanie ostrzegli Iran przed Izraelem. Według gazety Washington Post przedstawiciele administracji USA obawiali się, że Izrael spróbuje zabić irańskich negocjatorów. Miałby tak storpedować rozmowy pokojowe między USA a Iranem. Obawy były na tyle duże, że administracja Trumpa ostrzegła przed tym Teheran. Ze szpitala w Rzymie zniknęło 20 tysięcy dawek fentanylu. To jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków. Służy też jako skrajnie silny środek przeciwbólowy. Prawdopodobnie skradziony fentanyl trafił na czarny rynek. W Lublinie za kilkanaście dni odbędzie się Karnawał Sztuk Mistrzów. W programie festiwalu mnóstwo spektakli ulicznych, mówi Iwona Kornet, dyrektorka wydarzenia.
6: Są znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać uwagę. Już po raz szósty ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy, będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
1: Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie od 23 do 26 lipca.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczorem jeszcze od 19 do 23 stopni, a jutro zachmurzenie umiarkowane albo duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe burze. 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum i nad morzem, na zachodzie i na południu 22.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój

0: Naturalny Blask, Ania i Krzysztof Kres.
1: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Już tylko trzy miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. Argentyna sprawdzi się na tle debiutantów, a do najlepszej szesnastki awansuje ktoś z dwójki Australia-Egipt. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską, z Hiszpanią i Urugwajem, może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń, nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
2: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Niemiecka Federacja Piłkarska potwierdziła, że Julian Nagelsmann przestanie być selekcjonerem kadry. Jego zespół odpadł w 1/16 finału Mistrzostw Świata po porażce z Paragwajem w rzutach karnych. Poszukiwania następcy 38-letniego Nagelsmana powinny rozpocząć się dość szybko, a zdecydowanym faworytem jest o 21 lat starszy Jurgen Klopp. Mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata Aleksandra Mirosław, która po tym sezonie zakończy karierę, była druga w kwalifikacjach zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas rozgrywanych na krakowskim rynku. Uzyskała czas 6:14, ustępując tylko Amerykance Emmy Hunt, która była szybsza o 0,09 sekundy. Główną imprezą sezonu do tej dyscypliny sportu są sierpniowe Mistrzostwa Europy we francuskim Laval. Kolejny Puchar Świata za tydzień w Chamonix.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ukraina przedstawiła swoje pomysły na wygaszenie sporu z Polską. Rosja może zbrojnie prowokować Polskę, ostrzega Waszyngton. Klamka zapadła, Sejm prawnie zakazał dzieciom korzystania ze smartfonów w szkołach i przedszkolach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali dziś w Warszawie o kryzysie dyplomatycznym. Radosław Sikorski nie ujawnił żadnych właściwie szczegółów rozmowy. Więcej powiedział Andrii Sybicha, oświadczył w internecie, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. Mają to być konsultacje resortów dyplomacji, spotkanie historyków obu krajów i zwrócenie się do przywódców religijnych, aby wykorzystać ich autorytet do dialogu. Przyznał, że Polska i Ukraina są sobie wzajemnie potrzebne. Podziękował Polsce za to, że jako pierwsza pomogła Ukrainie i udzieliła bezprecedensowego wsparcia. Podziękował też za szybkie reagowanie władz na przejawy ksenofobii wobec Ukraińców. Waszyngton ostrzega Warszawę. Polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Te doniesienia skomentował dziś premier. Zapewnił, że Polska przygotowuje się na różne scenariusze. A więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: O planach donoszą Onet i brytyjski Telegraph, powołując się na szereg źródeł w polskiej administracji i państwach bałtyckich. Przed możliwym zagrożeniem, do którego może dojść w najbliższym czasie, polskie władze miały ostrzec Stany Zjednoczone. Media opisują możliwe scenariusze prowokacji. Niewykluczone jest nawet wtargnięcie żołnierzy z terytorium Królewca lub Białorusi, albo atak dronów czy rakiet na elementy infrastruktury krytycznej.
3: Nikogo nie możemy jako straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
2: Komentuje premier Donald Tusk. Rosyjska prowokacja miałaby być testem dla jedności NATO i wyzwaniem dla całej flanki wschodniej.
1: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję do spraw wykorzystywania seksualnego dorosłych. Chodzi o osoby skrzywdzone w sytuacji bezbronności lub zależności. Komisja nosi nazwę Wysłuchanie i Wyjaśnienie. Weźmie pod uwagę sytuację z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Początkowo nowelizacja miała obejmować tylko szkoły podstawowe, ale ostatecznie została rozszerzona o przedszkola. To projekt dobry i oczekiwany przez nauczycieli i rodziców, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
4: Ponad 50% szkół już ma takie zasady, wypracowali je sami, natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
1: Nie będzie można korzystać ze smartfonów ani na lekcjach, ani podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Mikołajki świętują w tym roku jubileusz 300-lecia nadania praw miejskich. Kulminacja uroczystości nastąpi w najbliższy weekend podczas Dni Mikołajek. Prawa miejskie nadał Mikołajkom w 1726 roku król pruski Fryderyk Wilhelm.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro nadal temperatura daleka od upałów. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 21 w przeważającej części kraju, 23 najcieplej na południowym zachodzie. Miejscami może pokropić, a na północnym wschodzie możliwe też burze.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagrała z Agnieszką Radwańską przez pierwsze 15 minut piątkowego treningu obrończyni tytułu na Wimbledonie. Świątek przygotowuje się do jutrzejszego meczu w trzeciej rundzie londyńskiego turnieju, w której zmierzy się z Aleksandrą Jalą. Natomiast Radwańska w przyszłym tygodniu weźmie udział w Londynie w rywalizacji tenisowych legend. Massimiliano Allegri został trenerem piłkarzy Napoli, poinformował włoski klub. 58-letni szkoleniowiec zastąpi Antonio Conte, który odszedł po zakończeniu ostatniego sezonu. Allegri wcześniej po dwa razy prowadził Juventus oraz AC Milan. Z wicemistrzem Włoch podpisał umowę do 2029 roku. Jutro zaczyna się 113. edycja Tour de France. To będzie kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo zapowiada się w tym roku znakomicie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy. Ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawicę. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
10: Very good season.
9: To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no, Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowicie Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
8: Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Czteroosobowa rodzina zginęła w swoim domu. Wszyscy mieli obrażenia. Zmiany w warszawskim ratuszu po skandalu związanym ze Szpitalem Południowym. Sukces Huberta Hurkacza w Wimbledonie. Awansował właśnie do czwartej rundy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodzinna tragedia w Małopolsce. Po południu w jednym z mieszkań w podkrakowskiej Skawinie znaleziono zwłoki czterech osób. To młode małżeństwo i ich dziecko, noworodek oraz matka kobiety. Za wcześnie nastawianie hipotez, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Na pewno możemy tutaj wykluczyć działanie losowe w postaci na przykład czadu, bo wszystkie ciała mają obrażenia zewnętrzne.
1: Wiadomo, że w tym mieszkaniu nie było wcześniej policyjnych interwencji. Nie założono też wcześniej tak zwanej niebieskiej karty. Zmiany w warszawskim ratuszu po skandalu związanym ze Szpitalem Południowym. Do dymisji podały się dwie wiceprezydentki miasta, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przyjął dymisję. Zapowiedział też, że politycy nie będą mogli zasiadać w zarządach miejskich spółek. Ci, którzy już teraz są w zarządzie, do końca lipca muszą zdecydować, czy wybierają legitymację partyjną, czy posadę w miejskiej spółce. Tymczasem sygnaliści alarmują o nieprawidłowościach na kolejnym SOR-ze. Chodzi o wojewódzki szpital Zespolony w Toruniu. Porozumienie rezydentów informuje, że lekarze mają m.in. pracować w dwóch miejscach naraz. Braki kadrowe są łatane lekarzami ściąganymi na SOR z oddziałów szpitala, mówi Władysław Krajewski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
3: Braki kadrowe, które klasycznie są łatane albo bilokacją lekarzy, albo lekarzami w trakcie szkoleń specjalizacyjnych. No oczywiście taką wisienką na torcie jest to, że są maskowane kreatywną dokumentacją.
1: Nieprawidłowości w działaniu SOR-u były od miesięcy zgłaszane dyrekcji, a także resortowi zdrowia i NFZ-owi, a sygnaliści mieli być zastraszani. Fala upałów zelżała, ale to nie koniec kłopotów z wodą. Nadal wiele samorządów prosi mieszkańców o oszczędzanie. Żadnego podlewania ogrodów czy mycia aut. Tak jest m.in. w gminie Chyżne na Podkarpaciu, mówi wójt gminy Bartłomiej Kuchta.
4: W zasadzie jesteśmy na poziomie krytycznym. Natomiast nie ma czegoś takiego, że ograniczamy przepływ wody, ograniczamy ciśnienie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli mieszkańcy zachowają się tak jak do tej pory, odpowiedzialnie i będą ograniczać użycie wody, to myślę, że będzie dobrze, że wody nie braknie.
1: Wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Ponad 600 tysięcy przesiedleńców w południowym Libanie wróciło do swoich domów. Było to możliwe dzięki temu, że Izrael podpisał porozumienie z Libanem. Na razie ramowe, które ma doprowadzić do pełnego pokoju. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ Odyseusz. Podróżujący za pośrednictwem aplikacji mogą otrzymywać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju. Mogą też zarejestrować swoją podróż, a to się przydaje w sytuacji kryzysowej. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Wygrał z Amerykaninem Tomym Paulem. Pierwszego seta co prawda przegrał, ale wygrał kolejne trzy i to Polak stanie do walki o ćwierćfinał. Jutro swój mecz trzeciej rundy zagra Iga Świątek. Zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Ealą.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro temperatura podobna do dzisiejszej. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 17 stopni. W przeważającej części kraju delikatnie powyżej 20, najcieplej na południowym zachodzie 23. Niebo częściowo zachmurzone, miejscami na północy może przelotnie popadać, a nad morzem bardzo silny wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagrała z Agnieszką Radwańską przez pierwsze 15 minut piątkowego treningu obrończyni tytułu na Wimbledonie. Świątek przygotowuje się do jutrzejszego meczu w trzeciej rundzie londyńskiego turnieju, w której zmierzy się z Aleksandrą Jalą. Natomiast Radwańska w przyszłym tygodniu weźmie udział w Londynie w rywalizacji tenisowych legend. Massimiliano Allegri został trenerem piłkarzy Napoli, poinformował włoski klub. 58-letni szkoleniowiec zastąpi Antonio Conte, który odszedł po zakończeniu ostatniego sezonu. Allegri wcześniej po dwa razy prowadził Juventus oraz AC Milan. Z wicemistrzem Włoch podpisał umowę do 2029 roku. Jutro zaczyna się 113. edycja Tour de France. To będzie kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo zapowiada się w tym roku znakomicie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy. Ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawicę. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
10: Very good season.
9: To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowicie Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie.
10: Training kilometers.
9: To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość.
10: Enjoy more every year.
9: Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
8: Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policja bada tragedię w Małopolsce. Nie żyje czteroosobowa rodzina. Ukraina przedstawiła swoje pomysły na załagodzenie sporu z Polską. Tanieje żywność, tak to prawda. Na przykład mięso i warzywa są tańsze niż miesiąc temu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia w Skawinie w Małopolsce. W mieszkaniu znaleziono ciała młodego małżeństwa, ich kilkudniowego dziecka oraz matki kobiety. Pierwsi do domu weszli strażacy, których wezwał zaniepokojony członek rodziny, mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Po 4 minutach strażacy od momentu zgłoszenia byli już na miejscu. Po wyważeniu drzwi, po wejściu siłowym poprzez użycie narzędzi hydraulicznych, wewnątrz ujawniono ciała 4 osób, dziecka, 2 kobiet oraz mężczyzn.
1: Wykluczono zatrucie czadem. Śmierć rodziny najprawdopodobniej ma tło kryminalne. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali dziś w Warszawie. Po spotkaniu Andrisi Bicha wydał życzliwe w tonie oświadczenie. Zapewnił, że Ukraina nadal będzie wydawać zgody na ekshumację Polaków na Wołyniu i że ma wolę, by zakończyć spór. Podziękował Polsce za to, że jako pierwsza pomogła w walce z Rosją. Sybicha zaproponował też 3 rozwiązania sporu o gloryfikowanie UPA. Dalsze rozmowy dyplomatyczne, spotkanie historyków i zaangażowanie autorytetów religijnych obu krajów. Radosław Sikorski nie chciał komentować rozmów z ukraińskim ministrem. Zwrócił się za to z apelem do Kijowa.
3: Wejście do Unii Europejskiej to jest przystąpienie do rodziny. I to oznacza, że sobie nawzajem ufamy. A ufamy sobie na bazie prawdy i na bazie pojednania. Więc mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterowie to są osoby, co do których możemy wszyscy się zgodzić. A nie będą to osoby, które będą nas dzielić.
1: A przypomnijmy, gorący spór wybuchł po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, za co prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Warzywa i mięso. Te 2 kategorie produktów wyraźnie staniały. Czerwiec był 2. miesiącem z rzędu z deflacją, czyli na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których mianowicie o tym Wojciech Kowalik.
4: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
5: I wersja wege, i wersja mięsna będzie tania. Można te grille rozpalać.
4: Stabilnie opowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
5: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
4: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem, niezbędnym do produkcji nawozów.
1: Piłkarz reprezentacji Polski Bartosz Bereszyński zagra w Motorze Lublin. Podpisał 2-letni kontrakt. Bereszyński ostatnich 10 lat spędził we Włoszech. Grał w Sampdorii, Genua, Napoli, Empoli oraz w drugoligowym Palermo. W reprezentacji zagrał 59. Reprezentacji Polski Bartosz Bereszyński zagra w Motorze Lublin. Podpisał 2-letni kontrakt. Bereszyński ostatnich 10 lat spędził we Włoszech. Grał w Sampdorii, Genua, Napoli, Empoli oraz w drugoligowym Palermo. W reprezentacji zagrał 59 meczów, ostatni w barażach do Mistrzostw Świata w Ameryce.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7, telefon 532-32-32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro kolejny dzień z przewagą zachmurzonego nieba. Odpoczywamy na razie trochę od słońca i od upałów, bo temperatura znowu od 17 do 23 stopni. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7, telefon 532-32-32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagrała z Agnieszką Radwańską. Przez pierwsze 15 minut piątkowego treningu obrończyni tytułu na Wimbledonie. Świątek przygotowuje się do jutrzejszego meczu w trzeciej rundzie londyńskiego turnieju, w której zmierzy się z Aleksandrą Jalą. Natomiast Radwańska w przyszłym tygodniu weźmie udział w Londynie w rywalizacji tenisowych legend. Massimiliano Allegri został trenerem piłkarzy Napoli, poinformował włoski klub. 58-letni szkoleniowiec zastąpi Antonio Conte, który odszedł po zakończeniu ostatniego sezonu. Allegri wcześniej po dwa razy prowadził Juventus oraz AC Milan. Z wicemistrzem Włoch podpisał umowę do 2029 roku. Jutro zaczyna się 113. edycja Tour de France. To będzie kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo zapowiada się w tym roku znakomicie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
10: Tadej Pogaczar to

0: fenomen, wygrał Tour de France już 4 razy. Ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawicę. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
1: Very good season.
0: To jest dla mnie dobry sezon, wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
2: Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
0: Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
2: Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier domaga się od resortu zdrowia propozycji systemowych zmian. W Sopocie będzie darmowy parking dla turystów, zaraz szczegóły, a w Rzymie fala kradzieży, polski konsulat ostrzega przed kieszonkowcami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier liczy na pomoc lekarzy w uzdrowieniu sytuacji w ochronie zdrowia. Donald Tusk zobowiązał minister Sobierańską Grędę do przedstawienia do wtorku planu naprawczego. W innym wypadku wyciągnie konsekwencje personalne. Według szefa rządu nie może dochodzić do sytuacji faworyzowania osób, które powołują się na wpływy i omijają tak kolejki.
2: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
1: Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej twierdzi, że środowisko jest gotowe do rozmów z premierem.
3: Środowisko lekarzy jest jak najbardziej pozytywnie nastawione do każdej formy współpracy, którą możemy podjąć, żeby rozwiązać realnie problemy ochrony zdrowia.
1: Rada wystosowała po raz kolejny prośbę o spotkanie z Donaldem Tuskiem. W przyszłym tygodniu z lekarzami będzie rozmawiać minister zdrowia. Mija 1000 dni od rozpoczęcia wojny Izraela z Hamasem. W wojnie zginęło ponad 73 tysiące osób. Zniszczono ponad 80% zabudowy. Pod koniec zeszłego roku zawarto rozejm. Mieszkańcy Strefy Gazy wciąż doświadczają dramatycznego kryzysu. Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking, o którym z wiceprezydentem Michałem Banackim rozmawia reporter Paweł Radzewicz.
4: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie.
5: Obrzeża miasta brzmią przerażająco, ale Sopot jest malutki, kameralny i to nie są duże odległości.
4: Właściwie z tego parkingu do centrum miasta, czy w pobliże sopockiej plaży, można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut. Po pobraniu jednego biletu możecie Państwo parkować przez 7 dni bezpłatnie.
1: Jeśli ktoś nie chce albo nie może sobie na taki spacer pozwolić, to w stronę centrum Opery Leśnej i plaży może podjechać elektrobusem. Liczba strzelanin w Szwecji w pierwszym półroczu tego roku spadła do najniższego poziomu od 9 lat. Powiadomiła o tym szwedzka policja. Według cytowanej w komunikacie Hanny Paradis dane świadczą o tym, że policja zaczyna wygrywać walkę z gangami narkotykowymi. Tymczasem konsul Polski w Rzymie ostrzega Polaków przed falą kradzieży. W ciągu ostatnich 3 dni wydał 20 paszportów tymczasowych dla osób, którym ukradziono dokumenty. Według naszych dyplomatów najbardziej ryzykowne miejsca w Rzymie to linia A metra, szczególnie schody ruchome i automaty z biletami, autobusy oraz fontanna di Trevi. Złodzieje często zagadują nas, na przykład pytając o drogę. Tak działają kieszonkowcy. Poznaliśmy godzinę meczu Igi Świątek z Aleksandrą Ealą w 3. rundzie Wimbledonu. Iga zagra jutro o 14.30. Do 4. rundy awansował już wcześniej Hubert Hurkacz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 23 maksymalnie na zachodzie Polski i miejscami w centrum. A więc odpoczywamy na razie od upałów i odpoczywamy od palącego słońca. Przeważnie częściowo albo mocno zachmurzone niebo, możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: Czekasz na tę jedną chwilę. Serce jak szalone bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to.

na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.